Saga Daga Madani Sa Madani Sa Ga Madani Saga Daga Mama Ga Madani Da Mama Dani Da Ni Da Ni Da Ni Da Madani Da Ma Ga Ma Da Ma Ga